igikorwa nta wundi cyagenewe atari wowe. Nk'uko rero twariko turabivuga, ni ubushobozi bwo kwiyumvira no gupanga ibikorwa kugira ngo mu itegurwa ry'ibikorwa ntihabe mu kwihinda, kugira ngo ibikorwa bitanguye bizohere. Bibiliya twigisha isomwa cyo kubaka, mbega umuntu yagomba kubaka inzu y'umutara ndende yobanza kwicara agarura uburyo bukwiranye n'iyo nzu, kugira ngo niyayitangura akayicirira hagati abantu batazomutwenga. Rero Bibiliya twigisha mu buryo bwose ni byiza kugutegura neza, uburyo ukabutegura neza mukabona yuko buzomara igikorwa. Imana rero ukomeze kubahezagira bantu muri ku kivi, nizere yuko biriko biragenda.

Ririmbo ni yitwa Nshimirimana Lionel akaba ari buringa yanse yifuza gutasha Minani Josephine akaba ari mama wiwe ari buzige miyomba wiwe yitwa Silvestre ari bumuruyaga binamu wiwe mbere ngo babinamu wiwe babiwe bose bari muruyaga binamu yitwa Nosiata wiwe ari mu Kanyosha Janete mama Welo akaba ari kumugira Wanyuma kuri kano karirimbo ni Nshimirimana yonyene Lionel nyene yabandanije yifuza gutasha uwitwa Habyarimana Faustin ari buzige Nshimirimana nibangira inama Stani ari mu Ruziba hamwe na Iradukunda Alain ari kwipera Korale Heritage yo kwipera hamwe na Korale Siga byose yo ngaho ibuzige Akaririmbo ni kakorale la bonne promesse ngaho iburinga akaririmbo kataziriwe iyo umuntu ari mwisi

Ikiganiro munaherize ngeze ugakata kwanse n'uwitwa Bangirimana Jacqueline akaba ari Buringa yifuje gutasha ubwa mbere uwitwa Ndayisaba Méthode ari mu Rugombo yifuza gutasha uwitwa Perisse ari mu Rugombo mukuru w'ishengero Basile hariya aba ku Musenyi Rubirizi n'umudame uwitwa Yusina ari hariya nyene ku Musenyi Rubirizi na Mifeme Musenyi akaririmbo yabasabiye ni kakorale La bonne promesse ngahe Buringa karimbo bataziriye muze dusenga Imana. Undi yasabye kano karirimbo nuyitwa Nshimira Imana Krista akaba ari Buringa. Krista ni sevuza gutasha Nshimira Imana Lionel ariwe papa wiwe ari Buringa. Bibi wiwe Josephine ari Buzige, mama wiwe yitwa Shumene ari Buringa. Papa muto wiwe yitwa Faustin ari Buzige na papa muto wiwe yitwa Ivasi akaba ari Buzige. Akaririmbo rero ka La bonne promesse ngahe Buringa kataziwe muze dusenga Imana kabanezereze.

Amahoro neza tuyaganande. Jamari ahumuguzu na mahoro. Ukaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje. Urakoze cyane. Aha. Egome. Mhm. Yego. Yego me. Urakoze cyane. Mhm. Ndabyifuza niyo urutonde rwasangarije bo ndi ku rutonde ntangorane. Urakoze cyane Imana iguhumugisha. Yego Jean-Marie.

0: amahoro tuyaga nande ego tuyaga nande jewe ndabumva tuyaga nande vensa neza neza majahe kaze mu kiganiro yego yego
1: Imana yarukiye ko yego